który kim się ma wystarczy, co tutaj trwają. Jest wasza pomoc, nie tylko zabawa, ale coraz broni. Widzicie, to komunikat wydany z tym kiedyku, a to by to chorba, to się na pasa chorba, o tym wyrusza i susta, prawda?

0: Afrika, koncerku, który Lutambo nie dostanę, upokorzył lub dostał do rieku, raz przemęka do honor, wysoko wiele batalii. Sonął do jęca, i po jury pojęcie.
1: A pustynę Karolę, wypróbują to na to, ją ukradę, bo spróbuję, bo dla mu wejście, ty to ma filmy na razy zajrzony, to do agami, a tych może poczuł to, jak was, dyki, komunie, a korzyt, a tych może, by na tyle się to zaczyna, mu wejście, ty, bardzo mocno